0: się to chcieli badaków, które jakieś te wakacje, które mam na siebie.
1: Ten kipa, ja,
0: da, na co do, nie umiem, to siedzi, ten kipa, ta siedzi. A se samo zgolenia powoduje tak.